Marta? Słuchaj, znalazłem na plaży dziewczynę, Niemkę. Trzeba ją podwieźć. Do zobaczenia.